dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa.

coś ciągniesz na ziemi, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi, że kiedyś po

lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maturzyści dziś wcześnie wstają, o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiety do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
3: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
2: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
4: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
5: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
4: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
6: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
2: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 lipca. W 1410 roku w trakcie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim wojska polskie zajęły Nidzice bez walki. Po bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło nadał Nidzice księciu mazowieckiemu, jednak we wrześniu 1410 roku Krzyżacy odzyskali miasto. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała w Zamościu Ruch Chorzów 3-0 w meczu o Super Puchar Polski. W barwach zwycięskiej drużyny grał urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. W 1997 roku urodzony w Płońsku Jacek Dobaczewski otrzymał tytuł profesora w dziedzinie fizyki.
3: So thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
2: W 2002 roku publiczne gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku otrzymało patronat papieża Jana Pawła II w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku. W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył swój kolejny złoty medal Mistrzostw Polski.
4: Sukcesy są sportowe, są dyscypliny, a nie, że ktoś to dobrze zorganizował, ogarnął czy się postarał.
2: Urodzili się. W 1904 roku w Krasnem w powiecie przasnyskim Eugeniusz Szermentowski, pisarz i dziennikarz. W 1909 roku Karol Laskowski, nauczyciel z Dłutowa, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 1. plutonu kompanii CKM 3. batalionu 32. Pułku Piechoty stacjonującego w Działdowie, zginął podczas kampanii wrześniowej. W 1921 roku w Pułtusku Elżbieta Miłanczówna, poetka. W 1936 roku ksiądz Jerzy Deja, proboszcz w Działdowie, związany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1971 roku w Brodnicy Adam Radoń, grafik, działacz kulturalny, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Twórców Kontur.
5: Mario po raz pierwszy pojawia się w słynnej grze Donkey Kong, która zawojowała cały świat, ale wtedy był jeszcze stolarzem.
2: Zmarli w 1936 roku Wiktor Gosiewski, urodzony w Rypinie kapitan lekarz Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, poseł na Sejm III kadencji oraz senator IV kadencji w II RP. W 1941 roku Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, urodzony w Sierpcu, major pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, został zaatakowany przez myśliwce wroga i zestrzelony, w wyniku czego spadł do morza. W 1949 roku żołnierze Ruchu Oporu Armii Krajowej MEWA polegli walcząc z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Brali udział w walkach w okolicach Działdowa i Lidzbarka. Jan Kłobukowski, pseudonim Janek, Elżbieta Kozanecka, pseudonim Basia, urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, Ludomir Peczyński, pseudonim Władek. W 1986 roku Hyman Rickover, urodzony w Makowie Mazowieckim w rodzinie polskich Żydów, admirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, określany mianem ojca atomowej marynarki wojennej.
6: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
2: W 1997 roku zginął w wypadku samochodowym w Załuskach w powiecie płońskim Stanisław Węgłowski, geodeta, m.in. w Pułtusku i Ciechanowie, poseł na Sejm. W 1980 i 1981 roku działał w Solidarności, był organizatorem związku w Biurze Geodezji w Ciechanowie, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, był wiceprzewodniczącym oddziału Ciechanowskiego Związku oraz jednym z przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej. Wielokrotnie przewodził stronie Solidarności w negocjacjach na szczeblu wojewódzkim.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony, dział Dowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
2: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Gręta. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
4: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają. Tutaj biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
2: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristian Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawa awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisał w oświadczeniu ukraiński Komitet Olimpijski. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Djokovic po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w piątym secie z Felixem Auger-Aliassime z Kanady.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju oraz w centrum, z kolei burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Na termometrach do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej do 22 w zachodniej części kraju.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony, dział Dowozięta Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy.

0: Zbliża się w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy ciągnik pracuje dla mieszkańców gminy Zawidz. Ma zadbać o pobocza. Działkowcy z Mławy z miejskim wsparciem. Pieniądze dla trzech ogrodów. Przygotowania do sezonu. Jurand z nowym zarządem i zawodnikami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Do gminy Zawidz dotarł nowy ciągnik rolniczy Klas Arion 610. Zakup kosztował prawie 560 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu gminy. Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim do koszenia poboczy przy drogach gminnych, informuje wójt Kamil Różański.
3: Mamy zgłoszenia od sołtysów radnych, że te pobocza trzeba jak najczęściej obcinać, więc realizacja tych zadań na dwa ciągniki spowoduje, że dużo szybciej będzie możliwość wykonywania tych zadań, ale również będzie też wykonywał inwestycje na zlecenie spółki wodnej, dzięki czemu też Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł zarabiać na zadaniach, które wykonuje na zlecenie Gminnej Spółki Wodnej.
2: Kamil Różański ocenia, że to nowoczesny ciągnik.
3: Ja rolnikiem nie jestem, ale jak przyjechał, to faktycznie jest takie trochę wow, że taki sprzęt już jest dość wysoki poziom mechanizacji. Także no, jesteśmy zadowoleni i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej służył naszym mieszkańcom.
2: Inwestycja ma przełożyć się na większą efektywność wykonywania prac komunalnych oraz większy komfort mieszkańców. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Mławie otrzymały dotacje z budżetu miasta na tegoroczne inwestycje. Każdy z nich dostał po 40 tysięcy złotych, a środki mają zostać wykorzystane do końca listopada. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia 550-lecia Mławy przeznaczy dofinansowanie na budowę alei dojazdowej i wymianę bram. Rodzinny Ogród Działkowy za torem poprawi dostęp do wody, natomiast Rod Relax zrealizuje inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na swoim terenie. Łącznie miasto przeznaczyło na wsparcie mławskich ogrodów działkowych 120 tysięcy złotych. Jurand Ciechanów po zakończonej kampanii Ligi Centralnej przygotowuje się na kolejne wyzwanie. W czasie przerwy międzysezonowej wybrany został nowy skład zarządu stowarzyszenia CKS Jurand. Prezesem został Krzysztof Podliński, dotychczasowy wiceprezes, który zamienił się rolą z Marcinem Madeją. Janusz Banaś pozostał na stanowisku wiceprezesa. W zarządzie znaleźli się również Andrzej Kosik, Piotr Serbista, Paweł Kuskowski i Przemysław Ślesicki. Roszady są też widoczne na liście zawodników. Do drużyny dołączył Kacper Łukaszewski, 21-letni lewoskrzydłowy występujący dotychczas w barwach ligowego rywala Juranda, siódemki Miedź Legnica, w której grał pierwsze skrzypce i był najskuteczniejszym graczem. Barwy Juranda przywdzieje także Marek Wasilewski, prawoskrzydłowy grający wcześniej dla AZS UW Warszawa. W ubiegłej kampanii zanotował 104 trafienia. Sezon Ligi Centralnej rozpocznie się we wrześniu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpiec, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał, Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Premier, który wczoraj dwukrotnie, po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
4: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
3: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
4: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
3: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
2: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.
5: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
2: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
6: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
2: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener, piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagra 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił rosyjski komitet olimpijski. Sportowcy wprawdzie nie mogą jeszcze startować pod flagą i z hymnem, ale bez przeszkód mogą brać już udział w kwalifikacjach olimpijskich. To nie jedyna kontrola. kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą za to nowe dyscypliny: jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To akurat znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
0: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel, no, przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
7: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w łyżwiarstwie szybkim sprint drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne-Dofoa. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami Wielkiej Pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Dziś najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do zaledwie 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej w zachodniej części kraju, ale i tam maksymalnie 22 stopnie. Wiatr dziś umiarkowany i dość silny, szczególnie na północy kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu możliwe wschodzie, a na północnym wschodzie burze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama.
2: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy ogrody, trzy inwestycje, dofinansowanie dla żuromińskich działkowców. Święto Mławy, do miasta przyjadą gwiazdy. Ralf Kamiński, gwiazdą festiwalu w Działdowie, znamy pierwsze szczegóły. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 34 tysiące złotych trafi do rodzinnych ogrodów działkowych w Żurominie. Dzięki wsparciu z programu Mazowsze dla działkowców zrealizowane zostaną trzy inwestycje. Będzie bezpieczniej i wygodniej dla użytkowników ogrodów. Rod Nowalijka otrzyma blisko 14,5 tysiąca złotych na montaż monitoringu. Do rod parkowy trafi ponad 14 tysięcy złotych na modernizację i doposażenie infrastruktury. Z kolei rod Relax otrzyma ponad 5 tysięcy złotych na remont ogrodzenia i przebudowę przyłącza wodociągowego. Pieniądze na realizację inwestycji zostaną przekazane jeszcze w tym roku, informuje burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Wszystkie ogrody działkowe na terenie Żuromina, a mamy 3 ogrody działkowe, wystąpiły z wnioskami o wsparcie dotacyjne. Na podstawie tych wniosków wystąpiliśmy o dofinansowanie. Dofinansowanie pozyskaliśmy i jeszcze w tym roku w formie dotacji przekażemy działkowcom środki na realizację ich potrzeb w ramach ich ogrodów działkowych.
2: Z programu Mazowsze dla działkowców w tym roku wsparcie otrzyma 16 rodzinnych ogrodów działkowych z regionów Ciechanowskiego, Płockiego i Żyrardowskiego. Jak mówi Michał Bodenszac, do tej pory Żuromin korzystał z tych środków tylko raz.
3: Kilka lat temu, nie wiem czemu tak rzadko, w tym roku wczesną wiosną zaprosiłem zarządy ogrodów działkowych na spotkanie. Okazało się, że działkowcy mają potrzeby, nie mają środków i z tego typu dofinansowań chętnie korzystają, więc namówiłem ich, żebyśmy wspólnie spróbowali zawalczyć o środki z Mazowsza dla działkowców. W tym roku udało się.
2: Realizacja zadań ma rozpocząć się po podpisaniu niezbędnych umów. Mława będzie świętować 597. rocznicę nadania praw miejskich. W programie Dni Mławy 2026 znalazły się m.in. jarmark wojciechowy, turniej koszykówki EasyNet Mława 3x3, zlot samochodów tuningowanych, Dni Mławy z motocyklistami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Obchody rozpoczną się w sobotę na Starym Rynku. Wieczorem główna scena przeniesie się na plac przy hotelu Mława. Publiczność usłyszy ABBA Cover Tribute Live Band, Tripsa, zespół Ich Troje oraz Dawida Kwiatkowskiego. W niedzielę wydarzenia ponownie skoncentrują się przy hotelu Mława. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco i dance, Mik, Miły Pan, Defis oraz Daj to Głośniej. Przez cały weekend na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działać będą także Luna Park i strefa gastronomiczna. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Poznaliśmy gwiazdę 18. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hofer Superhit Festival Działdowo 2026. Przed publicznością wystąpi Ralf Kamiński z zespołem My Best Band in the World. Festiwal odbędzie się 21 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się od konkursowych przesłuchań młodych wokalistów z całej Polski, a wieczorem zaplanowano galę finałową z wręczeniem nagród, w tym platynowego słowika. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert Ralfa Kamińskiego. Artysta zaprezentuje utwory z najnowszej płyty Góra, wydanej w marcu tego roku, a także swoje największe przeboje.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: 11.

0: Całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zientary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Vision Optik Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optik Sierpc. Wiosny Ludów 4. Reklama.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie. Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
3: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi mi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
2: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
4: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
2: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
5: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
2: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Nowak Djokovic w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w piątym secie. Djokovic o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Cobolli z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecz z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński. I został 6. najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo w FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju, a na północnym wschodzie burze. Natomiast na termometrach dziś niewiele, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157. 11.

0: terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7. I nie przegap okazji do świętowania.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Światła, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 lipca. W 1410 roku, w trakcie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, wojska polskie zajęły Nidzice bez walki. Po bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło nadał Nidzice księciu mazowieckiemu, jednak we wrześniu 1410 roku Krzyżacy odzyskali miasto. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała w Zamościu Ruch Chorzów 3-0 w meczu o Super Puchar Polski. W barwach zwycięskiej drużyny grał urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. W 1997 roku urodzony w Płońsku Jacek Dobaczewski otrzymał tytuł profesora w dziedzinie fizyki.
3: So thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
2: W 2002 roku publiczne gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku otrzymało patronat papieża Jana Pawła II w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku. W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył swój kolejny złoty medal Mistrzostw Polski.
4: Sukcesy są sportowe, są dyscypliny, nie, że ktoś to dobrze zorganizował, ogarnął czy się postarał.
2: Urodzili się w 1904 roku w Krasnem w powiecie przasnyskim Eugeniusz Szermentowski, pisarz i dziennikarz. W 1909 roku Karol Laskowski, nauczyciel z Dłutowa, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 1. plutonu kompanii CKM 3. batalionu 32. Pułku Piechoty stacjonującego w Działdowie, zginął podczas kampanii wrześniowej. W 1921 roku w Pułtusku Elżbieta Miłanczówna, poetka. W 1936 roku ksiądz Jerzy Deja, proboszcz w Działdowie, związany z niezależnym samorządnym związkiem zawodowym Solidarność, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1971 roku w Brodnicy Adam Radoń, grafik, działacz kulturalny, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Twórców Kontur.
5: Mario po raz pierwszy pojawia się w słynnej grze Donkey Kong, która zawojowała cały świat, ale wtedy był jeszcze stolarzem.
2: Zmarli w 1936 roku Wiktor Gosiewski, urodzony w Rypinie, kapitan lekarz Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, poseł na Sejm 3. kadencji oraz senator 4. kadencji w 2. RP. W 1941 roku Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, urodzony w Sierpcu, major pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, został zaatakowany przez myśliwce wroga i zestrzelony, w wyniku czego spadł do morza. W 1949 roku żołnierze ruchu oporu Armii Krajowej MEWA polegli walcząc z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Brali udział w walkach w okolicach Działdowa i Lidzbarka. Jan Kłobukowski, pseudonim Janek, Elżbieta Kozanecka, pseudonim Basia, urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, Ludomir Peczyński, pseudonim Władek. W 1986 roku Hyman Rickover, urodzony w Makowie Mazowieckim w rodzinie polskich Żydów, admirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, określany mianem ojca atomowej marynarki wojennej.
6: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
2: W 1997 roku zginął w wypadku samochodowym w Załuskach w powiecie płońskim Stanisław Węgłowski, geodeta, m.in. w Pułtusku i Ciechanowie, poseł na Sejm. W 1980 i 1981 roku działał w Solidarności, był organizatorem związku w Biurze Geodezji w Ciechanowie, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, był wiceprzewodniczącym oddziału Ciechanowskiego Związku oraz jednym z przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej. Wielokrotnie przewodził stronie Solidarności w negocjacjach na szczeblu wojewódzkim.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żuromienie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Radio 7.
1: Tego się słucha. Radio 7.
2: Zbliża się godzina 10.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
5: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
4: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
6: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
4: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipty strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
4: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575 735

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.
0: Reklama.

Warsztat Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. 11.

0: kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięty Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 11.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Maturzyści poznali wyniki matur, zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich m.in. kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
9: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
8: Jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ, a z drugiej na zmianach ustawowych.
9: Wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
8: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
10: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
8: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy. Zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
11: Prowokacja nie oczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
8: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Vision Optik Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optik Sierpc. Wiosny Ludów 4.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Reklam.

0: Reklama. Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żuromienie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
3: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
2: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
2: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
2: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
6: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
2: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11.

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Dział Dowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
0: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
3: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
2: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
4: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
5: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
2: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten dźwięk? To wolność na dwóch kołach. W Gutek Motors od 15 lat sprowadzamy bezwypadkowe motocykle z USA. Chopery, cruisery, turystyki, trajki. Sprawdzone, gotowe do jazdy. My wyszukujemy, sprawdzamy, transportujemy i załatwiamy formalności. Ty tylko wybierasz i cieszysz się drogą. Narzym Kołodziałdowa, ulica Wierzbowska 1A. Zadzwoń 504 220 802 lub wejdź na gutekmotors.com.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
0: Reklam.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: 11 urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.
4: Reklama.
5: Jest godzina 14.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Mirjam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
7: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
6: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w Warmińsko-Mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
6: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
9: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
10: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
11: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
6: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia, może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Matura z bardzo dobrymi wynikami, najlepszy powiat z naszego regionu. Nowy ciągnik pracuje dla mieszkańców gminy Zawic, ma zadbać o pobocza. Święto Mławy, do miasta przyjadą gwiazdy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Maturzyści z powiatu sierpeckiego osiągnęli najlepszy wynik na Mazowszu i wyraźnie pokonali średnią krajową. Egzamin dojrzałości zdało tam ponad 91% absolwentów, podczas gdy w całej Polsce pozytywny wynik uzyskało 81% tegorocznych maturzystów. Wysoką zdawalność odnotowano również w innych powiatach północnego Mazowsza. W powiatach żuromińskim i mławskim maturę zdało ponad 88% absolwentów, a w ciechanowskim 86,5%. Wszystkie te wyniki są wyższe od średniej ogólnopolskiej. Powody do zadowolenia mają także maturzyści z sąsiedniego powiatu działdowskiego. Tam zdawalność wyniosła 85,7%. To drugi najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim, ustępujący jedynie miastu Elbląg. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym roku do matury przystąpiło ponad 321 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Do gminy Zawic dotarł nowy ciągnik rolniczy Klas Arion 610. Zakup kosztował prawie 560 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu gminy. Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim do koszenia poboczy przy drogach gminnych, informuje wójt Kamil Różański.
3: Mamy zgłoszenia od sołtysów, radnych, że te pobocza trzeba jak najczęściej obcinać, więc realizacja tych zadań na dwa ciągniki spowoduje, że dużo szybciej będzie możliwość wykonywania tych zadań, ale również będzie też wykonywał inwestycje na zlecenie spółki wodnej, dzięki czemu też Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł zarabiać na zadaniach, które wykonuje na zlecenie Gminnej Spółki Wodnej.
2: Kamil Różański ocenia, że to nowoczesny ciągnik.
3: Ja rolnikiem nie jestem, ale jak przyjechał, to faktycznie jest takie trochę wow, że taki sprzęt już jest dość wysoki poziom mechanizacji. Także no, jesteśmy zadowoleni i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej służył naszym mieszkańcom.
2: Inwestycja ma przełożyć się na większą efektywność wykonywania prac komunalnych oraz większy komfort mieszkańców. Mława będzie świętować 597. rocznicę nadania praw miejskich. W programie Dni Mławy 2026 znalazły się m.in. jarmark wojciechowy, turniej koszykówki EasyNet Mława 3x3, zlot samochodów tuningowanych, Dni Mławy z motocyklistami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Obchody rozpoczną się w sobotę na Starym Rynku. Wieczorem główna scena przeniesie się na plac przy hotelu Mława. Publiczność usłyszy ABBA Cover Tribute Live Band, Tripsa, zespół Ich Troje oraz Dawida Kwiatkowskiego. W niedzielę wydarzenia ponownie skoncentrują się przy hotelu Mława. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco i dance, Mik, Miły Pan, Defis oraz Daj To Głośniej. Przez cały weekend na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działać będą także Luna Park i strefa gastronomiczna. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 18 stopni dziś w regionie i bardzo silny wiatr, który w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. W nocy już nieco spokojniej z możliwym przelotnym deszczem. Nad ranem 11 stopni w Mławie i Działdowie, 12 w Ciechanowie i Żurominie oraz 13 stopni w Sierpcu. Ciśnienie rośnie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7. W regionie

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Vision Optik Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optik Sierpc. Wiosny Ludów 4.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
3: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
1: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
5: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
1: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
6: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
1: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.

0: Reklama. Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy ogrody, trzy inwestycje, dofinansowanie dla żuromińskich działkowców. Sprawdzą wzrok...

0: Za darmo w Konopkach, nie potrzeba skierowania. Ralf Kamiński, gwiazdą festiwalu w Działdowie, znamy pierwsze szczegóły. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 34 tysiące złotych trafi do rodzinnych ogrodów działkowych w Żurominie. Dzięki wsparciu z programu Mazowsze dla działkowców zrealizowane zostaną 3 inwestycje. Będzie bezpieczniej i wygodniej dla użytkowników ogrodów. ROT Nowa Lijka otrzyma blisko 14,5 tysiąca złotych na montaż monitoringu. Do ROT Parkowy trafi ponad 14 tysięcy złotych na modernizację i doposażenie infrastruktury. Z kolei ROT Relax otrzyma 5400 zł na remont ogrodzenia i przebudowę przyłącza wodociągowego. Pieniądze na realizację inwestycji zostaną przekazane jeszcze w tym roku, informuje burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
1: Wszystkie ogrody działkowe na terenie Żuromina, a mamy 3 ogrody działkowe, wystąpiły z wnioskami o wsparcie dotacyjne. Na podstawie tych wniosków wystąpiliśmy o dofinansowanie. Dofinansowanie pozyskaliśmy i jeszcze w tym roku w formie dotacji przekażemy działkowcom środki na realizację ich potrzeb w ramach ich ogrodów działkowych.
0: Z programu Mazowsze dla działkowców w tym roku wsparcie otrzyma 16 rodzinnych ogrodów działkowych z regionów Ciechanowskiego, Płockiego i Żyrardowskiego. Jak mówi Michał Bodenszac, do tej pory Żuromin korzystał z tych środków tylko raz.
1: Kilka lat temu, nie wiem czemu tak rzadko, w tym roku wczesną wiosną zaprosiłem zarządy ogrodów działkowych na spotkanie. Okazało się, że działkowcy mają potrzeby, nie mają środków i z tego typu dofinansowań chętnie korzystają, więc namówiłem ich, żebyśmy wspólnie spróbowali zawalczyć o środki z Mazowsze dla działkowców. W tym roku udało się.
0: Realizacja zadań ma rozpocząć się po podpisaniu niezbędnych umów. Mieszkańcy gminy Stubsk i powiatu Mławskiego będą mogli bezpłatnie zbadać wzrok. W Konopkach odbędą się badania okulistyczne w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Skierowanie od lekarza nie będzie potrzebne. Badania przeznaczone są dla osób pełnoletnich, szczególnie seniorów. Specjaliści sprawdzą, czy u pacjentów występują choroby rogówki, soczewki, siatkówki, plamki żółtej, jaskra albo inne schorzenia nerwu wzrokowego. Badania w Konopkach odbędą się 18 lipca w godzinach od 9 do 16 w Domu Kultury przy ulicy Spółdzielczej 2. Należy zabrać ze sobą długopis oraz okulary, jeśli są potrzebne do wypełnienia dokumentów. Organizatorzy przypominają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej się zarejestrować. W ubiegłym roku na Mazowszu w ramach programu przebadano ponad 1300 osób, a ponad 300 skierowano na dalszą kontrolę. Najczęściej wykrywano podejrzenie zaćmy, jaskry oraz innych nieprawidłowości wymagających dodatkowej diagnostyki. Poznaliśmy gwiazdę 18. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hofer Super Hit Festival Działdowo 2026. Przed publicznością wystąpi Ralf Kamiński z zespołem My Best Band in the World. Festiwal odbędzie się 21 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się od konkursowych przesłuchań młodych wokalistów z całej Polski, a wieczorem zaplanowano galę finałową z wręczeniem nagród, w tym platynowego słowika. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert Ralfa Kamińskiego. Artysta zaprezentuje utwory z najnowszej płyty Góra, wydanej w marcu tego roku, a także swoje największe przeboje.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: 18 stopni dziś w regionie i bardzo silny wiatr, który w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. W nocy już nieco spokojniej, z możliwym przelotnym deszczem. Nad ranem 11 stopni w Mławie i Działdowie, 12 w Ciechanowie i Żurominie oraz 13 stopni w Sierpcu. Ciśnienie rośnie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Tu Radio 7. W regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: 11 urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
2: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł. Brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
4: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
2: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
5: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
6: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
7: To jest potrzebne tobie na studia?
6: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
2: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 lipca. W 1410 roku w trakcie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim wojska polskie zajęły Nidzice bez walki. Po bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło nadał Nidzice księciu mazowieckiemu. Jednak we wrześniu 1410 roku Krzyżacy odzyskali miasto. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała w Zamościu Ruch Chorzów 3-0 w meczu o Super Puchar Polski. W barwach zwycięskiej drużyny grał urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. W 1997 roku urodzony w Płońsku Jacek Dobaczewski otrzymał tytuł profesora w dziedzinie fizyki.
3: So, thank you very much, Nico, and organizers for having me here today.
2: W 2002 roku publiczne gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku otrzymało patronat papieża Jana Pawła II w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku. W 2010 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył swój kolejny złoty medal Mistrzostw Polski.
4: Sukcesy są sportowe.

0: To są dyscypliny, a nie, że ktoś to dobrze zorganizował, ogarnął czy się postarał.
1: Urodzili się. W 1904 roku w Krasnem w powiecie przasnyskim Eugeniusz Szermentowski, pisarz i dziennikarz. W 1909 roku Karol Laskowski, nauczyciel z Dłutowa, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, dowódca 1. plutonu kompanii CKM 3. batalionu 32. pułku piechoty stacjonującego w Działdowie, zginął podczas kampanii wrześniowej. W 1921 roku w Pułtusku Elżbieta Miłanczówna, poetka. W 1936 roku ksiądz Jerzy Deja, proboszcz w Działdowie, związany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, wyróżniony działdowską Katarzynką. W 1971 roku w Brodnicy Adam Radoń, grafik, działacz kulturalny, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Twórców Kontur.
2: Mario po raz pierwszy pojawia się w słynnej grze Donkey Kong, która zawojowała cały świat, ale wtedy był jeszcze stolarzem.
1: Zmarli w 1936 roku Wiktor Gosiewski, urodzony w Rypinie kapitan lekarz Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, poseł na Sejm III kadencji oraz senator IV kadencji w II RP. W 1941 roku Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, urodzony w Sierpcu, major pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, został zaatakowany przez myśliwce wroga i zestrzelony, w wyniku czego spadł do morza. W 1949 roku żołnierze ruchu oporu Armii Krajowej MEWA polegli walcząc z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Brali udział w walkach w okolicach Działdowa i Lidzbarka. Jan Kłobukowski, pseudonim Janek, Elżbieta Kozanecka, pseudonim Basia, urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim, Ludomir Peczyński, pseudonim Władek. W 1986 roku Hyman Rickover, urodzony w Makowie Mazowieckim w rodzinie polskich Żydów, admirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, określany mianem ojca atomowej marynarki wojennej.
3: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
1: W 1997 roku zginął w wypadku samochodowym w Załuskach w powiecie płońskim Stanisław Węgłowski, geodeta, m.in. w Pułtusku i Ciechanowie, poseł na Sejm. W 1980 i 1981 roku działał w Solidarności, był organizatorem związku w Biurze Geodezji w Ciechanowie, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, był wiceprzewodniczącym oddziału Ciechanowskiego Związku oraz jednym z przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej. Wielokrotnie przewodził stronie Solidarności w negocjacjach na szczeblu wojewódzkim.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greggwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: 11 urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Mirjam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji minister zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
3: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
2: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
2: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
2: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
6: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
2: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. 11.

0: Całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Matura z bardzo dobrymi wynikami, najlepszy powiat z naszego regionu. Nowy ciągnik pracuje dla mieszkańców gminy Zawidz, ma zadbać o pobocza. Święto Mławy, do miasta przyjadą gwiazdy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Maturzyści z powiatu sierpeckiego osiągnęli najlepszy wynik na Mazowszu i wyraźnie pokonali średnią krajową. Egzamin dojrzałości zdało tam ponad 91% absolwentów, podczas gdy w całej Polsce pozytywny wynik uzyskało 81% tegorocznych maturzystów. Wysoką zdawalność odnotowano również w innych powiatach północnego Mazowsza. W powiatach żuromińskim i mławskim maturę zdało ponad 88% absolwentów, a w ciechanowskim 86,5%. Wszystkie te wyniki są wyższe od średniej ogólnopolskiej. Powody do zadowolenia mają także maturzyści z sąsiedniego powiatu działdowskiego. Tam zdawalność wyniosła 85,7%. To drugi najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim, ustępujący jedynie miastu Elbląg. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym roku do matury przystąpiło ponad 321 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Do gminy Zawidz dotarł nowy ciągnik rolniczy Klas Arion 610. Zakup kosztował prawie 560 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany.

0: finansowany z budżetu gminy. Sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim do koszenia poboczy przy drogach gminnych, informuje wójt Kamil Różański.
1: Mamy zgłoszenia od sołtysów, radnych, że te pobocza trzeba jak najczęściej obcinać, więc realizacja tych zadań na dwa ciągniki spowoduje, że dużo szybciej będzie możliwość wykonywania tych zadań, ale również będzie też wykonywał inwestycje na zlecenie spółki wodnej, dzięki czemu też Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł zarabiać na zadaniach, które wykonuje na zlecenie gminnej spółki wodnej.
0: Kamil Różański ocenia, że to nowoczesny ciągnik.
1: Ja rolnikiem nie jestem, ale jak przyjechał, to faktycznie jest takie trochę wow, że taki sprzęt to już jest dość wysoki poziom mechanizacji. Także no, jesteśmy zadowoleni i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej służył naszym mieszkańcom.
0: Inwestycja ma przełożyć się na większą efektywność wykonywania prac komunalnych oraz większy komfort mieszkańców. Mława będzie świętować 597. rocznicę nadania praw miejskich. W programie Dni Mławy 2026 znalazły się m.in. jarmark wojciechowy, turniej koszykówki EasyNet Mława 3x3, zlot samochodów tuningowanych, Dni Mławy z motocyklistami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Obchody rozpoczną się w sobotę na Starym Rynku. Wieczorem główna scena przeniesie się na plac przy hotelu Mława. Publiczność usłyszy ABBA Cover Tribute Live Band, Tripsa, zespół Ich Troje oraz Dawida Kwiatkowskiego. W niedzielę wydarzenia ponownie skoncentrują się przy hotelu Mława. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco i dance, Mik, Miły Pan, Defis oraz Daj To Głośniej. Przez cały weekend na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działać będą także Luna Park i strefa gastronomiczna. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
1: Zbliża się godzina 18.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
8: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
7: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
9: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
7: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
10: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
11: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
12: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
13: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
14: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
7: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
0: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
7: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
6: To są wiadomości Radia 7.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął trzecie miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej ósemki awansowały jedynie broniąca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Waszkiewicz.
16: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
15: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefano Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas – Twoje źródło ciepła.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Vision Optic Sierpc zaprasza na wyjątkowy event urodzinowy z marką Guess. Tylko 10 lipca od godziny 10 z okazji 10 urodzin w naszym salonie przy ulicy Wiosny Ludów 4. Czekają na Państwa specjalne rabaty, konkursy, nagrody i wiele atrakcji. Rabaty do minus 50%. Vision Optic Sierpc. Wiosny Ludów 4.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trzy ogrody, trzy inwestycje, dofinansowanie dla żuromińskich działkowców. Sprawdzą wzrok za darmo w Konopkach. Nie potrzeba skierowania. Ralf Kamiński, gwiazdą festiwalu w Działdowie. Znamy pierwsze szczegóły. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 34 tysiące złotych trafi do rodzinnych ogrodów działkowych w Żurominie. Dzięki wsparciu z programu Mazowsze dla działkowców zrealizowane zostaną trzy inwestycje. Będzie bezpieczniej i wygodniej dla użytkowników ogrodów. Rod Nowa Lijka otrzyma blisko 14,5 tysiąca złotych na montaż monitoringu. Do rod parkowy trafi ponad 14 tysięcy złotych na modernizację i doposażenie infrastruktury. Z kolei rod Relax otrzyma 5400 zł na remont ogrodzenia i przebudowę przyłącza wodociągowego. Pieniądze na realizację inwestycji zostaną przekazane jeszcze w tym roku, informuje burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Wszystkie ogrody działkowe na terenie Żuromina, a mamy trzy ogrody działkowe, wystąpiły z wnioskami o wsparcie dotacyjne. Na podstawie tych wniosków wystąpiliśmy o dofinansowanie. Dofinansowanie pozyskaliśmy i jeszcze w tym roku w formie dotacji przekażemy działkowcom środki na realizację ich potrzeb w ramach ich ogrodów działkowych.
2: Z programu Mazowsze dla działkowców w tym roku wsparcie otrzyma 16 rodzinnych ogrodów działkowych z regionów Ciechanowskiego, Płockiego i Żyrardowskiego. Jak mówi Michał Bodenszac, do tej pory Żuromin korzystał z tych środków tylko raz.
3: Kilka lat temu, nie wiem czemu tak rzadko, w tym roku wczesną wiosną zaprosiłem zarządy ogrodów działkowych na spotkanie. Okazało się, że działkowcy mają potrzeby, nie mają środków i z tego typu dofinansowań chętnie korzystają, więc namówiłem ich, żebyśmy wspólnie spróbowali zawalczyć o środki z Mazowsza dla działkowców. W tym roku udało się.
2: Realizacja zadań ma rozpocząć się po podpisaniu niezbędnych umów. Mieszkańcy gminy Stubsk i powiatu Muławskiego będą mogli bezpłatnie zbadać wzrok. W Konopkach odbędą się badania okulistyczne w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan. Skierowanie od lekarza nie będzie potrzebne. Badania przeznaczone są dla osób pełnoletnich, szczególnie seniorów. Specjaliści sprawdzą, czy u pacjentów występują choroby rogówki, soczewki, siatkówki, plamki żółtej, jaskra albo inne schorzenia nerwu wzrokowego. Badania w Konopkach odbędą się 18 lipca w godzinach od 9 do 16 w Domu Kultury przy ulicy Spółdzielczej 2. Należy zabrać ze sobą długopis oraz okulary, jeśli są potrzebne do wypełnienia dokumentów. Organizatorzy przypominają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej się zarejestrować. W ubiegłym roku na Mazowszu w ramach programu przebadano ponad 1300 osób, a ponad 300 skierowano na dalszą kontrolę.

0: Najczęściej wykrywano podejrzenie zaćmy, jaskry oraz innych nieprawidłowości wymagających dodatkowej diagnostyki. Poznaliśmy gwiazdę 18. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hofer Super Hit Festival Działdowo 2026. Przed publicznością wystąpi Ralf Kamiński z zespołem My Best Band in the World. Festiwal odbędzie się 21 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się od konkursowych przesłuchań młodych wokalistów z całej Polski, a wieczorem zaplanowano galę finałową z wręczeniem nagród, w tym platynowego słowika. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert Ralfa Kamińskiego. Artysta zaprezentuje utwory z najnowszej płyty Góra, wydanej w marcu tego roku, a także swoje największe przeboje.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. 11.

0: tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

0: Miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
3: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
2: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
2: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
5: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
2: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już parę półfinałów w turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmin Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elisa Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Szefowa MKOL-u Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem. Ale nie zamykamy tematu, być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
0: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
7: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: W nocy we wschodniej połowie kraju może trochę popadać, na zachodzie nie powinno. I tak samo będzie to wyglądać jutro w ciągu dnia. Na wschodzie i w centrum deszczowo, a na zachodzie sucho. Temperatura jutro od 15 stopni, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach 16, w centrum 20, w górach 21, a na zachodzie 23.
8: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby

0: wejść do naszej rodziny.
1: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
2: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
3: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
2: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrektora. Szpitala.
1: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął. Jutro tylko około 15 stopni na północno-wschodnich krańcach Polski, w centrum około 20, a najcieplej na zachodzie do 23. Niebo częściowo zachmurzone, na wschodzie i w centrum może przelotnie popadać. Na zachodzie nie powinno. Na ocieplenie jeszcze trochę poczekamy.